0: iPhone.
1: Przepraszam. Ale to
0: Charlie, chcesz mi wypisać, że ten czas zawarował.
1: Powiedz, że.